nie wierzę w to, że ty możesz więcej niż zasobny. Zażrę od ciebie, jak ten tak. Noc rano, ludzi już tak. Swalop się nie kawał, nie kawał.